Georgine, zia stutzet hier, hast im, damit du Rianne wit, na, zapot hat dijen ja stommoli damschitko Rianne odoživit. Dženca napšikvat, vuseva zaso moda žoma radio Zatkula, voni su sleda modostnim do Vukraja s čijovali, kiš tam dživaja po puču su, a vojh puču, vojh nazoninjah nam dženca večo vod vosmih do džesačih tu serbskim rozvosu naš frekvence 100,4 rozpravja. Dženca ne je nož nikaka punžela, nie je to vjesova punžela na namjestče. Před vonim dživadvom vitaja vas od 5 do 7 pod heslom Love Not Hate, Lubosč ani Cida, vjesova punžela, Happy Monday, Lut, dobra hudžba, pisana nalada, dženca na vjesovej punželi budišinje. Wobydlerski policist Andri Kober ma za was jutze wotewrenne durje, kajstisch wotewrenne wucho, a to wotstyrer do sześcich do mnie zarianisko zjaska przy klosztorskiej wodzie, panczycach kukowe, to możecie haj soraz wusypać, gdyż macie niekotry starość, czyż toż policju zajmuje albo zabiera. Wobydlerio gminy Maleszecy su na gmieńsku radu witani jutze wieczor 7 do tamniszeje Sydonie. Jutze wieczor 7 gmieńskie posiedzenie gminy Maleszecy. Przed 25 litami su prawicorio we Wojerecach zakadzeli, na to wspomina wustajenca program 1991 Mozambiks hustni dziewaczerio, to wotewria sredu we Wóżyskim centrum we Wojerecach wustajencu, na to jeszcze wutropne witani. A z tym jest cibiedlki nasz jest, a to je nowa doba. Rano, gdyż je ranko nam zaspiewaja z przespólnymi.

0: Aha. Summer moved on, spiels lita dvajtisac, a cile prawe maja lečo. Ty jest rożonuawo pokroczuje dale, a nitko, witamy na zimu tu naszej domizny. Pecz hodzin, ci a postaje.
1: Nabożne słowo.
0: Tutaj ma dżęca rano Leonie Wenslec z Kamenej.
2: Što je vůbši zmys našo byča? Tute prašne zabera filozofo, teologo a kožo z nás v bioživinja. Sjate haušten praj njedy. Njemjena je naša vútroba, do niž nevodpočne tebi, o Božo. Tute sua dopominaja nas na to, zo naš ultimativny živenski zamjo v zromadnosti s Bohom leži. Ale kak namakame tutum puč v našim širnym živinju? V Biblii v liše Efezam rika. My sme jeho skutk, preto sme stvoreni v Kristu Jezusu k dobrým skutkám, kotrež je Boh přihotoval, so by sme v nich živi byli. Tute slova pozbudžia nás, naše dary spoznač a je na dobro zromadnosti zasadžeč. Přemyslujme dženca o tym, kak môžeme svojský potenciál užívať, so by sme náš živenský zamier spielnili. Przez rozwijanie naszych talentów a pytanie za zmysłom w służbie na drugich a w zromadności z Bohom, możemy napielnione żywienie wieść. Niech Bóg nas przy tym nawiaduje, a nam móc da nasz woprodzity żywiecki zamiar spoznać a żywi być.
0: Dobraj Leonie Wenslec z Kamenej, Nadoku a Zamowitości. Tam niż je radwoskie wosady 6 mięczynu do 6.

0: Stefanie Klosecz, dyżli widziu, czy 6 godzin 20, czy je lubię dzieci, to je wie za wasz czas.
1: Gratulacja, lube dzieci. 4-1 dobili.
2: Ej, Tia, twoje posledne rota dzieńca, wykotnie.
3: Jako je bój przylejczał się spoczat nie myslach, że im wiac nie dostaniesz.
2: Ale potem się się naraz dozady panie czytała, a bój hiszcze u powiec się znowu trichiwa.
3: Jak ta słowa tajki falryk cia serbsa ryka?
1: Mi so zda zwa żaden prawy wura za to nie mamy miera. Ale bychmy to muli tola po polskim przykładzie przeurodka mianować.
3: Przeurodka? Haj, to so mi niekak lubi. Szako so przy tym sam przeurodzisz.
2: A rota? Sudam tej so unucka. Rota, rodka. Ach, z najmniejsza tak niekak.
3: Da by to moja prynia przeurodka. A dziękuję, so, za wasze lube słowa.
1: No, we prynim woku miku so skere bojach, zo se kribet przy akcji skoncujesz. Sym mo hakli juskacz, jako sym widział zo so ci deredze. Hacz reane rota abo nic, nie przenawajcie proszu.
3: Haj, wujo Achimo, stela byś ci poprom wasze naręcze w rota, beno?
2: To je lochko, jako zakitowa, tlatelko roto nie celam. A hakli jedne, sym złyczku trichio. Na nie są najradsze dopomnił. A twoje, Mira?
3: Nie wiem, hadno sym z cyła raz jedno rota ryciliwa. Za to muszę są na jeden wosobity wolny kop w treningu dopomnić. Haj, wiem, kotry mienisz. Te rota bych wobchodzi rany. Bój je runu smu horeka do ruszka rotu leczał. Ach, tajka rota bych tyś rady junu ryciliwa.
1: To jeszcze przyjdzie Mira. Sem se cele wieste.
3: Što byś popram twoje najlubsze rota od nas, wujo Achimo?
1: To nie trebam duo przemyslować. Wasze pryne dżęca. Czy runie sami jedny nuc dostali, ale nejstrze sos cywa zatrasić dali. Zakop, bój ruczok Benny, od nieho dalek Mirje, wona je jednu przeciwnicu wurała, a bój k tebi dale sunuła, a ty si jun potom bez wulkoho czynienia do rotu prasnowa.
2: To są twoje najlubsze rota? Dajkie cele wszydne w rie wurate.
1: Haj, tam by minujcy szop podla, stoj si jako trena przyjął. Moralka, spieszna reakcja, dokładność, a szice czanu za jeden postrąg. To bychu rota cywoho mustwa. A dajkie mam najradszo. To iż raz, dwaj, trzy...
4: Esjot kopaczki!

0: Rietki wobraz skičeše so w opytowariam sobotu krabatu w mnie w Czornym Gumcu. Tam je towarstwo krabat na inscenację ewangelsko-serbskiego kwasa przeprosyło. Na 70 hostci z regiona tam witachu. W osobie młodzinie cichu organizatorio tradycjonalny serbski kwas wokół Czornego Gumca nie dozbliżyć. Za to w uotowachu cywy kwasny dzień, w fokusu stijachu serbska drasta, kwasna jecz a tradycjonalne rie. Braszka rozimasze zajmcam a kwasnym hostczom pozatk kwasnych waśniu. To bych ju pojeszcze, kotroż namakacie też na naszej internetowej stronie a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Częca wostanie miniaty, przeważnie pak pomruczyny, w biegu dnia oczekuje nas też szwiele a jednotliwe niewiedra. Żywe slepro stupa biegu dnia na maksymalnie 16 do 18 stopniu. A k tomu przyjdzie wiecik, kotroż przyjdzie na nas ze zapada. Jutro wostanie najpierw raz pomruczyny, w biegu dnia pak so potom w uwiedri, nas oczekuje do runia 16 do 18 stopniu, sredu potom ma być przeczelnia a sucho z maksymalnie 19 stopniami smiemy liczyć.
2: Na naszych drogach beží šitko, kaj skazane, vyskače za váš žane. Nímame jenoš ište pokiju, zo je vod džencniše hač do piatka. Tunel pod Limasom do vobeju smerov kompletne zašlahane, tam ište raz tunel ladaja, a to šitne vod večer džiat na čo hodžin hač do rania pečich. To jako pokiju, hevak přijemoj vám, dobre start a dobu jezbu do džencniše je punžele.
1: Serbski rozvoz.
2: Peč. Bon Apo, sedem ich hier.

a wiesz, żeby stupoprom przeco w home office udziela spisowaczeljo. No a studry je najwiace serbskich knihu pisał. Stuje najznaczyszy serbski spisowaczel, a kohošice znaja wujke prašaki, a to sú jenož superlatívne, vážnejšie je to la vedzeć, stuje što pisał,

Sibidlki nasydom jeno a lubosć, jenoż lubosć przyjął się za tute zariadowanie, kiż je so sobotu zajiło. Otsaft is of a friedliche Wiesn von Prei. Hei, as ty mir so oktoberski sveje mnichowe sabato zahaju. Milionow wopetuario tam oczakuja, a woni so zawesche runie tak przez przeco dale stupace płacizny za litro piwa horsza, tak mienowane mas. No hej, lica płaci won przerysku, przerysku jenoż 15 euro a 1,60 centów za 1 litr piwa. No hej, troszkę wiace, a ciszcze loni, a chcemy raz rocza pokuknić. 40 litr rocza, 19,105 a 80. To płaci się litr mas jenoż przerysku 3,20 euro. Aj, tylko bozo za litr diesel płacimy, szojne. Pecina litusza płacizna tak rec za litr swodnego bajerskiego piwa. Stuż może się dowolić? Niech poranie w oswieci, kiba Mnichowe, kiba Dreżanach albo Lipsku, albo też na oktoberskich swiedzinach we Łużycy. Dajcie się na kuźbę tlubić, też z bajerskiej uczbu. Z dujowskiej uczbu jajnasz praju odsaft is, niech se szice poriadne woswycza, a se napija.

Nasz doktor Tasty. Je dospiewał. Ladamy na dżęsniejszy dzień, co tak to wszystko na nas czeka. No a to mieli na to so dopominać, że dżęsa wieczor zaso moda żoma radio zatkula wusywa. Oni są slida modostnym do Wukraja z Czejowalik i tam dziewaja, wo ich puczu a ich nazoniniach nam dżęsa wieczor, wot wosmich dodże sačich rozprawia. Dżęsa nie jenoż nikajka pundżela, nie, ale wesoła pundżela. Na namieście przed wonym dziwadwom witaja was dżęsa od 5 do 7 pod hesłom Love, Not Hate, Lubosć ani Cida, Lud, Dobra Hudźba, Pisana na Lada, dżęsa na wesoły pundżeli od 5 do 7 budyczynie. Wobydlerski policyst Andrzej Kuba ma za was jutce w otworene dure, kaśtyś w ucho, w odstyrioch do sześcich, w domie zariadnickiego zjazka przy klosztorskiej wodzie, panczycach kukowe, jutce w odstyrioch do sześcich. Wobydlerio gminy Maleszecy są na gminsku radu witani, a to jutce wieczor, w sedemich, do tamniejszej sydonie Maleszecach. Przed 25 letami są prawicario we Wojerecach zakadzeli, na to wspomina wustajęca program 1991, mozambikscy hostni dziewaczerio, tuta wustajęca wotewryso sredu we Wóżyskim centrum we Wojerecach, a cioch je potem też dopominanie na prawicarskie nieskutki we parku przy dwoniszczu we Wojerecach, cioch dopominanie, a potem co biudnia tuta wustajenca w Wóżyckim centrum w Wojerecach w Otorii.

A po programie wiedzisz taj Fabian Kolfers, gisztu runie przy akordeonie Zahudzi a Fabian Heduszka, a to serbsce, niemsce a tyś slepianskie narieči a na klavire przewodža kur Jan Brezan Heduška. Publikum nie za svišajno štvorbe z oratoria naleča, ale kaj sme tiež rune zasvišili, netko zaso pozadku serbske moderne popuetu.

nicht am jetzt. Sie bildet genau was haben. Jens Havetscha, Wona Sassor, Wusseba, Morda Joma, Radio Satkula, Ivoni Susleda, Mordosnim, do Wukrajas, Chiova, Liki, Stam, Djibaja, Ata, Hato, Studio, Atak, Dalsche, wo ich Putschu, Aich, Nasoninjach, Nam, Jens Havetscha, Wot, Wots, mich, Dodges, Hatschich, Du, na Frequenzis, Dokoma, Steri, Megahertz, Rosprauja. Jensa, nee, jeno, schnickerka Punjela, ale wersowa Punjela. Na namieste przed wodym dziwadwom wita ja was wot pečich. Doset mich buduszynie pod heswom Love, not hate, lubosć a licida. Lud, dobra hućba, pisana nalada. Jensa na wersowie Punjeli wot pečich. Doset mich przed wodym dziwadwom buduszynie tak rec. Wobedlerski Polizist André Koba ma za was jutze, wotorene dure, geistisch wotorene wucho, wot störjoch doszeszczich, domie zariadnisko zjaska przy klosztorski wodze, panci cachkukowie. Wobedlerio gmene Maleszetze su na gmensku radu witani, a to jutze wieczor sedmich do tamniszeje sydanie Maleszetzach. Przed 25 litami su prawicario we Wojorecach zakadżeli, na to wspomina wustajenca program dziejatnaczystu 1.90 mozambikscy hustni dziewaczerio w otorizo sredu we wużijskim centru we Wojorecach, a hiżo cioch je też dopominanie na prawicarskie nieskutki w parku przy dworniszczu we Wojorecach.

0: cały czas. Cyms, Oskar Cyms nam zaśpiewa. Cały czas serbskim rozwosu. No a nie tylko, je czas za nabożne słowo.
1: Nabożne słowo.
0: A tutaj ma dżęca rano Leonie Wenzlec z Kamenie.
2: Što je vůbši zmys našo byča? Tute prašne zabera filozofo, teologo a kožo z nás v bioživinja. Sjate haušten praj njede. Njemjena je naša vutroba, do niš nevodpočne tebi, o Božo. Tute sua dopominaja nas na to, zo naš ultimativny živenski zamjo v zromadnošti s Bohom leži. Ale kak namakame tutum puč v našim širnom živenju? V Biblii v liše Efezam rika, my sme jeho skutk, přeto sme stvoreni v Kristu Jezusu k dobrým skutkam, kotrež je Bůh přihotoval, so bychme v nich živi byli. Tute slova pozbudžeja nás, naše dary spoznač a je na dobro zromadnošte zasadžeč. Přemyslujme dženca o tym, kak môžeme svojský potenciál užívať, so bychme náš živenský zamier spielnili. Przez rozwijanie naszych talentów a pytanie za zmysłom w służbie na drugich a w zromadności z Bohom, możemy napielnione żywienie wieść. Niech Bóg nas przy tym nawiaduje, a nam móc da nasz woprodzity żywiecki zamiar spoznać a żywi być.
0: Praj Leonie Wenzlec z Kamenie na doku, a zamówitości tamniejszeje radworskie wosady.

0: Dokal je čas wotličo, 8 hodzin dżiat na czyjenu, a to chcemy dżęca rano raz do Suszec pokuknyć. Tam so dżęca menujcy narodniny woswiecza, a my wutrobnie gratulujemy.
1: Przejemy z Bożą.
0: A to kwata narodninski postro Marii Kralowej do kuchnie. Wona woswieci dżęca swoje 90. narodniny. Wiele zboża, strowotu, Boże żonowanie, spokojność a wiele rianych wokomików kruchu lubych swoimnych. A to przyja lubi swoimni, strowia wo sebie, Klaudia z Christianom, Beata ze Svenom, Frank z Angeliku, Daniela z Majkom, Kajsztyś dziewięć, nuczko a pranuczk Marius. Ale to nie jeszcze dość gratulacji, tyż towarstwo bratrostwo kuluski wosady so z Bożo przyjczam przyzamknie strowi, lubi was, knini Mario Kralowu ze Suszec, a przyjak waszym 90. narodninam mnoho Boże żonowania, krutu strowotu a deremiecze kruhu swojbnych a przeczylo. A bratrostwo pisze dale, zapłacz butun knies za waszą długoletną swiru naszemu towarstwu. Przyjemy riany, swiedzieński dzień. No, to są gratulowali towarstwo, bratrostwo, kuluskie wosady. Maria Kralowa, Suszecach, woswieci dżęca swoje 90. narodniny, a tuż to ludzi sugratulowali, runie tak, kajż serbski rozwoz.

0: leżeć. Żytniszczu sydom po napo dziewczycie. No a jak by na żytniszczu zarodce też, kakda su narostli nasze płody. W końcu dnia su su zaso plahobario zeleniny w Ludwigsdorfie zjadkali na wostnate zakskie mistrzostwa o najwiecze a najczesze płody ze zarodki. Katka, što su tam sotku sobo wszystko sobie przynesli a naważili o sobie też ważne.
1: Ja wam prawie tam su sobie przynesli kielpsy, cuchinie, tomaty, a też słoneczne róże, a też wam prawie zabito. Si wobladać w obrazu, bo tutem wubiedziowaniu highlight moja dżęsniusza rania, potem możecie sobie przedstawić, jak tu te płody upadają. Najwyższe kielpsy, jenom, że możecie sobie to niekak przedstawić, te one nie zbienu ani wiac z ruku. Nie, te one dołożują tam z transporterami, a potem z takim kaśmokim samotwarenym kranom w uzbienu. Najwyższe kielpsy, Jakoby, hudaj. Što je to vážio?
0: Što je to vážio?
1: Najčešši kielps.
0: Oh, když to s kranom jedže potom zavišče jacač pousta kilo, ja vedem, ja budu zmužit, ja prajo 5 a 70 kilogramov.
1: Nebudeš veriť. Najčešši kielps tu tom koncu dňa bie. 300 a 4 a 60 a pol kila.
0: 300.
1: Heiz kroz šilmy, ja ju nichtu tam dovies, Jörg Wagler, ja tak rec amtirovace zakske mišto v tom najväčšej kielps v obse džeč, ale tež cuchinie sú tam dovozvali, jako by ty si mi runne pokazal vulky cuchinie z vašej zárodky doma. Ja si musu to psuzano 3 alebo 4 kilo boli, so na 5, no. Ale što si musíš, to tam je väčšia cuchini na zakských mištostvách váži.
0: Väčšia cuchini.
1: Najtelšia.
0: To budú šon 12, 11, 12 kilo?
1: Jace.
0: Jace?
1: Skoro je 30. Živeč a 20.

0: Sobe tu jo było skrzyncnie tak daleko, dawno wycakane ten prydny zwierzyn piacu deśnie. Dla kradu wielkie szopoty kęc junia su jen przesunuli na september, a to jo był drepszały rozsud, oko usłyszysz os reportaże. Cinaszcza dweru do gromady jo sobe tu szeroko wytworiło wrota za oglądario. Maria Ilikowska-Winklerowa ja tam była, oglądała na dwere a se rozgraniava s ogledaremi, a tych su byli kopice.
1: Fred Kaiser, kuždy dver a kuždycki piac znajo.
2: Ja, das Besondere ist ja die mehr als 150 Jahre alten Kuppelbacköfen oder wie soll man sie betiteln, die ausgemauert sind wie unser Dorfbackofen oder wie der auf dem Spreeauenhof, auf dem Novakölzhof, auch auf dem Tilsitzhof. Das sind alte, ehrwürdige Backöfen, die mindestens 150 Jahre alt sind, die aber immer noch ihren Dienst tun und leckere Speisen zulassen.
1: Wetferiu jose sviežin psi bautaric tak pemenionem vejsnem piacu.
3: Ja som Stefan Nowak z Deżna. Ja som topiu piac.
1: Piac jo wielgin stary groni Karinczukowa.
4: Ten ma jednu etażu. Drugie te majo już dwie, ale nasz musi nie pierwszy raz utopione byś, a pen możemy piac.
1: Twarożkowe?
4: Ja.
1: Co cora piakli?
4: Cora.
1: A żinsa som już tam pegledał, a żinsa jo cukorowe jeści.
4: Ja, ten zledny. Dokolasz ten, die frischny byś.
1: Znata kapałana Untio se starała we dobru atmosferu.
4: Nent nosimy ten mazenc na drugi bok, a burzamy jen hyszyk cukrowasz.
1: Cała czocha geści jo już za tym peżedała.
5: Budu tykańce albo mazańce?
6: Mazańce. Wiedesmy tykańce.
5: Jo, a to szmekujo.
6: A to szmekujo.
1: Dobry dzień.
7: Dobry dzień, ja.
1: Ty z Deszna?
7: Nie, wiesz, że loa. Ja som z Kelasom.
1: A ja. Si już opił piłko?
8: Lukec mama nie wie, kakie jest ryje. Jest ryje lumpate, a te szumpla szumplate.
1: Deszański szuta Niko Jarik, Jose Jaselin.
9: Es ist noch nicht mal 15 Uhr, aber das Dorf ist schon halb voll. Also ich gehe mal davon aus, das wird heute richtig toll hier.
1: Tyke na tylcyc dwerje jo był wieliki rusz. Katja Hoffmanowa jo geści pesłużowała.
10: Myśmy piakli makłe mazańc, cukrowy mazańc, a krymielowe z wiśniami.
1: A jo już dość ludzi u nic?
10: Jo, wiele ludzi. Ja se wjaselim.
11: Ja sam Efride, ja bytli my deśnie, a żinca, ja pomagam mamie. My przedawamy ho mazańce, a chleb. To jo wielgin dobre.
1: A tyke Erna Hoffmanowa jo u?
12: Jo, ja se już wjaselim. Ten tylko jest tego słowa piakli.
1: A taka psiechwatanka, psi to mio zaspiewał berkojski kor. Krystyna Kynowa a Erik Biwór spiewa tej wekorie.
13: Myśmy chcieli im taki ulit cynisz z korom, a ja som taka, bo tak chciał na zwierzyn przyjść. Można z serskie luże smakasz, serwowasz.
14: Ja zwrócę takie te serskie teksty, jo. Żinca spiewamy takie, że się pysznie zelene, a Anka Buświacowa.
1: Na zaziewic dwerie su zoriaki pebitowali same dobre wiecy. Rycny trenar Gregor Wieczorek k tomu.
15: Mamy zmiatanowy miazań z mandarinami, my mamy cymtowe sznyki, mamy krymieliły mazań, a tylko twarogły mazań, a uszej tego na tej opasie od to siesto za tupicu do tego piaca suane, chleb my sami opiakli, a tylko z kwasłem, tak, a koniega. Gledaj się wiele ludzi, ja se nagnało na naszą dwerie, to cakają nie to na tupicu.
1: Przy tom rydnym wiedrie ją Madlena Norbergowa przyszła do Deszna pekelasu.
16: Sam zażywana w całym Deśnie, tak wiele ludzi. Wielgin rydna atmosfera, oni są szykna deri przygotowali. To jest wielki uspiech, a gaż te ludzie przyjdą. Pon to takie groni, aż ta idea jest dobra, a może się wospytować.
1: Pe całej sysu oglidarie siegali we dwera dweroju, a peglidali kak ke ľapotky ešte megu opýtaš.
17: Dobre, že...
1: Te meščanárie sú také utenárske.
17: Tenárske meščanárie sú, o, ja to je rýdne, o, vedešne. Všetko dobre dajú, o.
1: Kradu pône jobil dver tých grabojských bielic. Nicht niega ksieł, skomu ziś opytaś mazańce Mariany Worakowe.
18: Ja som piachwa wesem mazańcu a wesem zotu. Makuły, twarożkuły, krymeluły, a werechuły, a raspeluły, a szokladły zwiercha, a bubenki.
5: Ale jo, ještě něco uše, jak jsem chtěla taky něco
18: optaš. Jo, tak už to je šlang, ty máš ještě, vydaj, máš ještě něco krnuš.
5: Jo, ale to jo, rytně, až vyště u na vašom dvere.
18: Jo, no. A tím se spadovat to lůžu, nebo musíš, a já jsem na tajíčách, až já jdem té masa, se ono šlos. A pen jsem ještě pěkla těch je chleb, a tam mají těch je, ještě schybky, nebarou ještícu a šmauc, frišny.
1: Tyke Kerstin Günteruajo była księta tego twarożkołego.
5: Co te prawieskie ołksie na tą dwerę? Twarożkoły tykańc.
19: Ja, my gronemy mazańc.
5: Ojo, bejnie wiele ludzi, jak na ten tykańc czekają.
19: Wielgie, wielgie.
5: Ja, mienisz, aż jeszcze nieco krydniosz.
19: Jo, Jan Kusk.
5: Dobry dzień.
20: Dobry dzień.
5: Jeszcze wy zdeszna?
20: Nie. Czylowa.
5: To szyknie, te babi, hu. Myśl, pęć się ulicułaś.
20: Ja, wiele. Ulicułaś, a gledasz.
1: Schultkoic Reinhard jo kradu išti uojiu ten lepši hapšenk.
21: No jo, von som se dich natkal.
5: Jo to zajemne, tak na te dvere pegledaš
21: neke? Oh, to jo redne, inak nega, šije ata na burskim dveru.
1: Ale raz jo bil tykanc abo mazanc šen. Dieter Pacej z Brjazyna musi drej docakać ten psiducy świeżeń piacą z nuła, albo...
21: Z tym tykańcom już wszystko wydawane, już nic więcej dostali.
5: Ojej!
21: Musimy doma ten tykańc, jeśli moja żona je piekła.
0: Jo, wszelsza dery jo se rażio prydny świeżeń piacą, deśnie, jako sme słyszeli, na činaszczo borskich dwerach su pobytowali mazańce, ale teke jezu, jako z twarogom kulki, pizzu a druga. Przy gęźbie świeżenia jo domu niski muzei pobytował dopodnia jeżenia, a sarski cukar jo ulicował wo cukach. Przy kradu rydnym wiedry jo wielki nawal luzi z bliska, a stalokom jo gęźbu dożywisz jas deszno. Maria Ilikowska-Winklerowa jo powiedziała.

0: Dešajnski domoniski muzej treba vašu pomoc. Vednica Katrin Švelina vam ulicuje, co má na učobie.
1: My mamy kowalnię w muzeju pod kowym niebiem dla starego luda, a ta kowalnia aż do niej ta jeszcze nie jest gotowa, dokolaż ta stara kowalnia jest zbrojona. A my co my sobie te pieniądze za to używasz, aby my te kowalnie wopnowisz, możemy za to trzebamy żelniejszy materiał, albo takie honorary za pomocny kraju, a za to, co my toż te pieniądze używasz.
0: Jo, rano srežovikovu kobalnju, kši obnoviš v muzeju pod kovim nebjom stare ljud dešnje. Stare rucne karstvo ga stoj na prednem mestnje v tom svojanskem sedlišču. Gošči njamogu se kobalnju jano ogledaš, ali deje teke mec se sami uprobirovaš v workshopach, a šo okovo starego rucne karstva zganiš. Jo, a co by deli gotovaš? Vet gobocovaš v interneše za to, što přichod Mütter, Nimski Zukunftspreis, a to až zoša projekt Starego Luda pet Perovaš, a to pet BBB Bank, Zukunftspreis.de, BBB Bank pet Perojo, to štom ramiku projekte v cevi Nimski k temam Přichod, Klima, Obsvet a Kubvanje. Vetnenta až do 14. oktobra mašo za to cas. Jo, a dajšne novosti zmejo Gregor Klim po muzice za vas.

Serbe bydle we Łužycy, to wiemy, ale Serbega bydle tak na drugich miejscach tego świata, ako we Texasu, w USA. Tam bydle żyńca jeszcze potomniki Serbo wesebne z Górnie, ale tak z Dolnej Łużycy. Jim se groni Texas Vince, przed uszy 170 lat zu udrogowali do Texasa. Ten końc tyżenia na to wspominają na swoim wesem a ciżastym Rendish Fest. To jest wielki wiesny zwierzeń w małym mieście Serbin z muzyku Riu, z domacnego borskiego Jezu a serskimi tradycjami jako z upyśnieniem jajo. A w tym zwierzeniu a serskim żywieniu w USA słyszysz o ten tyżeń w naszej muzyce tyżenia. Tegegaż serska riec tam taką wielką rolę wici nie grają, to wiadomnie jo dali żywe, a w tym spiwają w spiwie, ako nie to słyszymy Walking Down Windish Roads.

Strategijska kupka Serbskiego Instytuta Sroka was učobnie przeprosują na przyduce zmakanie serbsku recnu rewitalizaciju organizirować, koordinirować a analizirować, to je cíl kupki. Strategiju za to užívaš, kšie gromaže se zajemcami zase 22. septembra po takém víče vytpodnia zegar pešich až do viacora vesemich a to ve biruje Serbskiego Instytuta w Hrszebuzu, to je przy Grodowej Cerkwi 2 Hovemišće, a link teke zase przygotuju tak, aż możesz se teke digitalnie obżyliš, kaže link trebašo, bedejali se w Serbskiem Instytucie przyzjavić.

0: W byłu wusowania budże wami się napadnąć, że mamy tu haj cyle jara wujku wału na żonach, że już nastupa ludzie, którzy tu do wukraja. A przez to hej, mamy tylko małe napraszowanie za was. Musimy męczyć, tu jeszcze telefonowali do swyta, a to są wszystko jedne żony byli. Przez to je so Leanda raz troszkę do serbskiego kraja podała, a ja so raz Hulcu wopraszała, ale też troszkę Hulcu. Czego dla woni lidma do wukraja tu?
1: No, ja si myslu, że może to samo na tym zależy, co chcę do nam zapoczyć studiować, kus czasa lutwać, a potem do nam brzy wobać potem, co jednoże, że może to si pan hajt jedno dziwne natwarić.
2: Znano oni jednoże, że nóż na to nie mają.
3: Ja si myslu, że oni usłyszeli nic tak samostatne było uchają. Oni trzeba jara dło, że planować, tylko tylko się o tym znają. Ale to są tak spyszne, że na rozsądek nie może trichić, tak jest to, hej, to są holce znamy, drudy, spieszniejsza.
4: Hej, również te słyszeliś, to są holce, myśla, że dla są holce tak mało do Ukraja podaja, ale wiedzą je też ważne, że to holce k tomu praja.
5: Also ja muszę sobie przedstawić, gdyż to ich a znamy tak jara nie zajmuje, a b, oni znaczy dzieło, które żywym tam czynić, bole holce zajmuje, hacz tych holce.
6: My to tak nie zajmuje, poprawiam tam nieć, nidzie.
4: Hej, zauważcie dała, ja jeszcze dość drugich przyczyn nic do Ukraja iść.
0: Franco, jak da ja to bola tebe? Wszako se przyczyny leto z szulu hotu, se organizowane dość, albo lepszy też na hotel mama?
4: No hej, also direkt na poszuli chcę ja se z pilotem stać, to mam ja poprom za kitro krute plan, a to ola, ja tak prawie nie mam żaden czas za Ukraja, albo też necham.
0: Ej, gut, a jako pilotin ty tak dość w kraju, wo kosin, że buja prawa.
4: Dotrychi, hej.

0: Runja smysl z wielkim praszynom zabierawał, czerodla holce tak husto do wukrajane nukajsz holce. Nietko pak nas wyza też zajmuje, hać może si nasi dwie wielkie ekspercie stosnano rozjasnić.
1: Hej, dobro praszyno. Ja si muslu, gdyż holce do wukraja cedza, ponte skierę do wujska du, nicze do wukraja, abo te jowe nimske, stanete je, dokud si te nachaja to organizovat, abo ja nun czwa. Ale spronne prejens ja boa, napiskrat we Barcelone, to su tam jac holce boli, hać holce, ki su teke wukrajne leto činili. Mm-hmm. To stanete ke serbske waschne
0: jo. Serbske holce?
2: Ja si znači, musu se jo to češko z zvučenih vašnu vů dyrič, doke su skrýle nesamostatne abo na domiznu zvučení a po njo to tijera nevšedne zo hulce napríklad také džo, kajž upherčinja a skrýle pučovač dvú abo niče robočeč.
0: Hej, vo sebe štojš mtež nastupa potom tun cvú hejsti ty serbsky znatý babel, kajž mi už jíce znajme vám všenče, no?
3: Hej. Hej, netko pak máme tež ište nekotre dalšie prašina na váju. Runje v sociálnych sečach tla so husto jevi perfektný obraz modostných ve Vukraju. Netko mé v osobince zajmuje, je pola vás jeden dyb gdalo, když ste si mysleli, netko som jace necha, a jacem doma.
1: Also, pomme by to také drude, dass mir so budost da hei doma nekeki vulki svejen, aber da moji na so tam trichi, aber nekeki swimne svejen, aber unter im CD für Vukrajo hast na noch niemals brune Jumbulko Party, ha Luigi Vukote wirklich, das neue Schak, ich bin gerade switchi, ich halle, da bin ich das niemals Job und mir moin chillig, witschotchen, ich sei do, ich hab noch das niemals beproben.
2: Halt, um umso sehr präsenten Sprint die Rasse soll mir wobraje wulzes Discover bische, bottom so sehr prinnem Rase Qtram Dommerbohr na Woppitsche, hab bottom so Rutschobitsch bische jara Nesuchene, has Podjune, hab bottom sim sehr die Rossujamoi, Pschebild gewöhne Nijasemske, Truschku Skrutschitsch, tak so, Sekus Luchscham am Hasche Mujo Litscher, Wujitsa Wujitsch.
0: Es ist immer so gut, dass man eine Kuhstunde von Komik durch ein Nidja-Jahr und Pschätschel-Jahr, aber es wohl war so ohne eine Kacke im Schweden. Aber Nidja nicht der Deutsche wäre ein Zillianer in dem Schöpfutler, aber ich hatte ja da doch schon gekocht, aber Nidja nicht der Drüher. Also ich muss das schon mal Stockrutsch hoch in das Gerät. Heißt schon, dass die Nidja nicht der Milch, dass ich das über die Pschätschel-Jahr Zille hinabschätzte, also ich habe ja die Zille nahe Backschisch war.
2: Husto osoby, gdy się z dziećmi dziewię, gdyż Hanna ja na przykład są cele nowe dny nieprzedwidzą, ne, na to sobie nie może być przyotwać, gdy na to nastaje, co są to wszelakie dzieci, a te wszelakie ważne żywienia, na to sobie cele nowe nie może być przyotwać, gdyż się do tego kontakcie ja ze swojego, a same by się osoby przekwapiace, potem te wszelakie dny, a kato w obchodzie, we mieste mit nami kaba o jota nala da ha de dziwo waśnie ha tun wotbidnia.
1: Hej, bo my by to w osobie w indonejskie sejna im kus strach ma, dokuż mu niesmo doto, niesmo si niczo kniowali, ha smo pod jenoś tam hin leczeli, ha prali ha im pontamszo, planujemo, ha ponce im kus strach ma, so tam dokuz ksiwe beji, ha le nakuncu sme pon dobre mysle bo, dokuż by to schon tak spontane, a pon po im dino ludzi zeznali, ja stymi pon dale jeżdzili, ha po my to einfach super tak.
0: Okay, to są moje szajera zajmą, Kinci. Ja się muszę mu dobrać, panie, kus dalej, czyli po przyjrzanym spyłę. Słyszyć, że było menujce, jeden telefonat, któryśmy przed polu narawali, a to podamy sobie do gany sztu, albo sztu tam runę przebywa, zonicze potomy telefonacze, a naszych hości słyszymy wam polisz ojściejom.

0: Netko podamy so do juho-zapadnie Afriki. Tam je tu chwilu mianujcy 18-letna Madlenka Zimmermanec.
1: Ona przebywa netko niemal 4 tygodnie w ganskim mieście Ofinzo. Madlenka, witaj. Rynie so, se se to czaso. Madlenka, rozkładasz nam emocje z kotka, co ty po prostu gar nie czynisz?
2: Ja tu żyję od weltwärtsprogramma są, a ja nie słodne lito w gar nie czynu w jednej szuli.
0: Okej, ja rozumiem, a gasy na to ściszła?
2: Ja jestem wydziała, że jestem co, ja mam precz od doma, precz od Niemskiej, a potem jsem ja ze Skněli Coblu i Ryčova a ona jo mi potom pokazala, što do opciu dala.
1: A když ty praješ, že tvoje svobodné sociálne lito tak nekak kusk, jak ta poprom potom taký šedný džim bola tebe vypadá, što sú tvoje nadavky v tom sociálnom smere nekak rec?
2: No, ja doplná stanu a potom od 7 hodin

0: Nitko pak chcemy, so jeszcze troszkę dalej do świata, a to do Irskie podać. Tam je tu chwilę Karla Knopice gozać, kotraż je w jednatym letniku, a swoje szulskie lito runie w Irskie przebywa. A so bychmy zonili, jak so je tam dzie, a jak takie w Ukrainie lito z coła wupada, smy z niej telefonowali, a telefon narali. Witaj, Karla.
1: Witaj, Hanna.
0: Mnozy si przy Ukrainie lecz znać też tak myśla, ok, ja będę nie gęmo do USA, do Kanady albo do Australskie. Czerdla jest so pola tebe runie Irska wudo?
1: Sym przez przypad na Irsku przyszła, dokąd sym na Instagramie jeden przynosz, bo tenie organizację widział, gotryż w Ukrainie da przewodza, a tam sym możesz ma sobie raz małke kniżki skazać, gdzieś są wystawice rozkładzone. Na końcu dobra jeszcze kraj uzwolić, gdzieś sobie przedstawił lito do przebywać. A tak sam się mez Kanadu, USA a Jędrzewskie za Irsku rozsądziła.
0: To na górze patiara kuklinci, niż to skierę hej, neusze, nie byłem raz rekwa, tak le zosłyszysz, okej, okay, wasowy dół do Irski. Ja sam Jara przekwa, bo była Jara Kulna, gdyż ja to słyszała. Typa, wy zakodzisz tam netko też cele normalnie do szule, szako. Sytę jedna na tym letniku. Jak to by poprom twój prynny szulski dzień tak? Cele no ludzi, jak to za to by było?
1: Aj, ten prynny szulski dzień, ja wyza za szczęściem prynny szulski dzień, hać nieka za uczoro, albo za szulero. Wyza sym Jara napiata była do to, dokiż sym w cudzym kraju, su do cudzy ludzio, a wyza też cudza rycz. Ale tego kaśnie przemusli, jen pon na końcu go nie może ja cały dzień dużo przemuslić, dokiż by się ten cały dzień pełniony ze znowymi impresjami, a by to poprzeć, że jenę cool nazwaneno, jen prynny wszystki dzień w cudzym kraju mieć.
0: Zawyszczy na niektórych dybkach też troszkę przeżadacy w prynnym wokomiku się może przedstawić.
1: Tak, na kurze pod.
0: Stoda jest nad też kompletny Chinak, hacz ty to tak lewo doma znajesz.
1: Hej, also jeniczka wiecka, która się wyprodzi Chinak, je tuta szóstka uniforma. Je to tu z ważnym szóstką uniformu na szulach nosyć. Oh my god. Czekaj mam kurz, Hanna. Ja do mojej handy, warte dać.
0: Oh.
1: Sorry,
0: hej, po takim dalszym wiecka, kotruż możemy irskim szulam dodać, telefonować, tam najskiery nesmysz, kajśmy nazonili, dola handy dostaniesz po szuli za sobą roczo, dosmy zonili, potem po takim żaden strach, kala ma je telefon roczo, a w, hej, nydom, boze, słyszycie potem, nie osiemnicy w dokładnie 50 sekundach.

0: Zatkula.
1: Neusy Zeusy. Kuždu ponžedu.
2: W Nibelčanskej Vosadze su čera firmu Anja switchili.
3: Doromade 37 modostnych je Sviate Sakrament w Vosadnej cirkvi Sviateho Mirčina přijímała 15 holcov a 22 holcov, 19 wota w družce Drašče.
2: Dokaž nima biskopstvo Drežane Mišno aktualne amtirovaceho biskopa, je budyski tachanski farar Vitoš Čapan Sviate firmu Anje vudžilil.
3: Na fuhren kongresu kunstedzienia w Helsinkach w obdzielichu są też członoje młodzieńskie organizacje europejskich narodnych mniejszych MENC.
2: Dokie wszystkie mniejszych organizacje doż finansu nie mają, zbychu swoją młodzinu na szyje skarżowania swaczmuli, kiba zotole ze swójskiej kapsy zapwacza, są w Helsinkach podpieraczewski model dożywienia zwołali.
3: Fylle budo, człon MENC.
4: A tak mamy my tak menowany social fund, to rzeka tak reckajś socjalną kasu, a ta so wonie pola nas finansuje przez dary, które zostanemy, albo też przez nas tak menowany supportive members, tak rec podpierowanskich członów, że są też indywidualne osoby, to jest letnia suma z najmniejsza 100 euro, które tak rec przynoszujesz, ale dostanę za to potem też nasz najnowszy merch, a drugie też niektóre przekwapenki.
2: Zajszły czwórtk a piątk wodmy sobie po zwłóczonym ważnym zasob Bohemiada, to jest Olimpiada w Czeszczynie.
3: Cykunie w obdzieli są wosmalowacji szulorów a szulorów z całej Zakskie, między drugim ze Żitawy, Lubija, Pyrne a Drzeżdżan.
2: Też serbski gimnazji byszy zastupiony z tutoro doby Selina Henschlec, drugie myto w kategorii za započatkarią A1+. Volleyballistki prynia mustwa serbskiego towarstwa Viktoria Woklice su se sobotu w Zorecu w obwodny pokal wudobyli.
3: Woklicanki z kapitanku Dianu Heinec przesadzichu so niewo czakowano z 2-1 przeciwo Kundraczanka.
2: Wczera dopodnia je potom U20 holców w Woklicach rała, a przeciwo zastupnictwu MSV Budyszin z 0-2 przyrała.
3: Prynie volleyballowe mustwo muži Viktorie je sobotu w Ralbicach z 2 dobyczomaj do nowej rejnej doby startowało.
0: Zatkula.
1: Neusy Zeusy. Kuždu ponžedu.

0: Lisa Maria Cyrze zu Kruščič bis zu Seische Bätsch Misser zu der Runja Bobuču. Brinne mehr Startuasche Jizba, na Gottrich Boda so der Spanskie, Marokko, Albanskie und alle der Italskie. Bossini Missatz, je Jizbe Boda so der Portugalskie, je Jizba Kila so Pschätz oder alle Kekunzi, alle dich se nees Misser Rosmovelli, sto je vetutich Missatzach schied Gottakle doživiva.
1: Spočatnje je so Spanijski na nekotre Pučuanske Čare Bodova, a po dvima tydzień Nome dojdzie si potom do Granady. Tam jeszcze osobity nadawk, a też osobity przebywanie. Bo co się jedna, a jakie k tomu dojszło, pak ona sama powiada.
2: A tam się ja w takim mianowanym cave house żyła była. To są mina bobole domy, gotyż są dyrektne do przyrodnych prozdnień co nuc zatwarzyna. Tutaj wolontieruje namesto, oder tutaj mistno za Johannes Jaskere. Dieses Przypad namagała. Ja bych na Facebooku niekotre ze swoich wumyskich twobo zapisała. Na to sam sumie wobylore napisali. Na kurze bad bie mój wone nadałk jenu wulku szynowinu polanich pomolować. Za to sam jedzie dwa tydzienie trebała. Przydatne sam ja też jeszcze zarodzie działała, a przy wszelkich nadałkach go domu pomała.
0: Lisa ja som ja z drugim też w Couchsurfing wuspytała, za wszystkich got si schnöe, da sto to je. To je sycz, przez kotruż dostanu buczuwacu, da motnie skwadność k Spaniu. To su, haj, nitko nazo nie jak kotruż je Lisa Maria z Couchsurfing czyniła.
2: Na przykład som ja junu, bola ja noch no ista byliła, a z nim som so upoczy jarere wylo, bo ja nabożino rozmiła. Aha, na końcu sam ja też jeszcze swoich sobą byla coś zeznała, to by jedna starsza żona, a swój syn, a tu wieczór tak skończył, że sam mąż reować w kuchni stali, a ona ja mi tak rzec flamenco pokazała, jak im flamenco reują. A też na dama sytuacja w Jerezu de la Frontera. A przez to sam ja w oprócz przez wielki przypad tu feria w Jerezu sobudożyła. To jest tak recjen jara wulki tradycjonalne kulturalne swiedzień, to dajkę na sztokaj jutra, bo boże czoło po nas zasabstwo. Aha, hej, mój hościcy by tam był z Jereza, a wunio my tak recjen feria sobudzał, a przez to sam ja ten swiedzień cel inak dożyła, jak była to jako normalna turystka dożyła, to sam się jara wystał. Ja jestem tam nadal, bo oskrycz lokalnie z romanoszy stała w takiej kasecie. Ja jestem tam romanoszy z spanijskimi swójbami a lokalnymi switchiła. Myśmy romanoszy tapas jeli, remojitos pili, riowali a tak dalej.
1: Hej, za koncie jezby jeso Lisa za Portugalsku rozsudziła, a to cele jednore doporučenie odla. Tam je w jednym cele w osobitym hostu dziewała.
2: Ha, bądźcem ja tak recytek im patium hostelu skończyła. Wyso jak moim nadakom ty słyszało ten hostel tak rec uredzić a check-ins czynić. A wyczos mimo tak rec papko z Polski czyli papko oznamienia tak rec, że mimo to hości wieczor od bary k bary wierli. Musimo też na dniu romadze jara wyle wyrali, kipsi były szli, a druje aktywity czynili. To są ma szotym hościom tak rzec pokazali. A tam się ja te budnowa, że sam ja so gajsz z takim lokalom stanowa, z jednej lokalku stanowa, dokąd ja nie jestem ta budżowaca była, ja jestem ta była, gdyż ja tym budżowacem tak rzec ten mysto pokazała.
0: Heißt, dass da gerade zu Domo rutschen ist, dass ihr sauerst zu sagen, wie alle Gott sich so der Wukraja podaja, sondern, dass es neue Kulturu, Kreizele hinag.